0: 80 ans. Our house in the middle of our street. Boja najlepsza gwiazda to pomna.
1: Najljubši hiti.
2: Radio Ena 80.